0: Your 5'9" brown eyes.
1: Here's another banger on Hot 107.5.
2: Do Gordon. Do Gordon. Do Gordon. Do Gordon. Do Gordon. Do Gordon. Do Gordon.